0: To nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my new